0: metr mé dojmu.
1: Zado pane sikel, ejda lívalo to zitten, luistet nekenora juem music, korojče garantert.